0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. V Ostravě se testuje chování vodíkových aut při požáru. Horní Benešov na Bruntálsku začal s opravou schodů k tamnímu hřbitovu. Zítra bude polojasno, teploty až 27 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Výzkumný ústav pro krajinu prověřuje ministerstvo životního prostředí. Důvodem je podle šéfa rezortu Igora Červeného z motoristů možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle Červeného na překážkách. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL se motoristé snaží odklonit pozornost od problémů současné vlády.
2: Pokud opravdu pochybení byla, pokud má důkazy, tak samozřejmě má ministerstvo konat v souladu se zákonem, ale evidentně tak to nečiní, takže vlastně dneska udělal mediální bublinu a my vlastně nevíme ani, jak bude pokračovat dál.
0: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. České dráhy vedl od roku 2022. Vědci testují v Ostravě bezpečnost vodíkových aut. Vznikl kvůli tomu mezinárodní tým, který spojuje Vysoká škola Báňská technická univerzita. Jak potvrdil jeden ze členů týmu Vojtěch Jankuj z Fakulty bezpečnostního inženýrství, cílem je podrobně popsat chování vozidla při požáru a dát podrobné informace například hasičům. Kvůli tomu už vědci nechali jedno auto zhořet a chystají další testy tlakových lahví.
3: Příštím týdnu budeme testovat ty zásobníky na 1000 par, ať už selže nějaký tlakový ventil a uvidíme tryskavý požár, anebo jestli dojde k selhání samotné té nádoby, anebo nedojde vůbec k ničemu.
0: Zanedlouho povedou ke hřbitovu v Horním Benešově na Bruntálsku nové schody. Město se pustilo do rekonstrukce původního schodiště. Bylo v havarijním stavu. Pokud vše půjde podle plánu, hotové budou nejpozději do poloviny září, říká nezávislý starosta Horního Benešova Pavel Kénik.
4: My jsme postavili novou smuteční síň a ten hlavní přístup k té nové budově byl prostě tragický. Naprostá většina občanů využívá právě toto schodiště. Když to schodiště bylo rozbité, tak byla chůze po něm nebezpečná. Byly tam staré zámkové kostky, které odpadávaly. Služby města Horní Benešovy museli neustále přidělávat, proto té opravě dojde.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku bývat oblačnosti, k ránu se výjimečně vytvoří mlhy a zítra přes den očekáváme jasno až polojasno. Noční teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, přes den vystoupají na 23 až 27 a na horách zítra naměříme okolo 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici mezi Hůrkou a Starojickou Lhotou je nehoda. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
6: Dobrý večer, široda 26. šerpňa 2026. roku, imieniny Marii i Teresy. Před mikrofonem vítá państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českého radia v Ostravě. Szpital w Babiożowie nie ma umowy z ubezpieczalnią WZP na badania mammograficzne. Koszty profilaktycznych badań piersi musi zatem pokrywać głównie z własnego budżetu. Od początku roku centrum mammograficzne kosztowało szpital ponad 4 miliony koron, mimo że posiada ono status centrum badań przesiewowych. Jednak według największych firm ubezpieczeniowych opieka w regionie jest wystarczająca. Rzeczniczka szpitala Sylwia Skotnicowa powiedziała, że rozmowy z WZP są kontynuowane. Mieszkańcy Trzyńca będą musieli jutro rano obejść się bez ciepłej wody. Jak podał ratusz, dotyczy to wszystkich gospodarzy domowych podłączonych do centralnej miejskiej sieci. Powodem zaś jest remont, jaki firma Energetyka Trzyniec przeprowadzi jutro na głównej rurze ciepłowniczej. Przerwa ma trwać od godziny 7 do 10. Były basen miejski w Orłowej przekształci się w teren rekreacyjny. Jak powiedziała burmistrz Lenka Brzyszkowska z ruchu ANO, wznowienie działalności pływalni byłoby dla miasta zbyt kosztowne. Podczas prac budowlanych, które pochłoną około 60 milionów koron, powstaną na byłej pływalni m.in. pump track, tor do jazdy na rolkach, ścianka wspinaczkowa i elementy wodne. Finał zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Wczoraj po południu zakończył się drugi etap naboru studentów na polonistykę Uniwersytetu Ostrawskiego na rok akademicki 2026-27, mówi szef slawistyki ostrawskiej Jerzy Muryc.
7: Łącznie już z tym pierwszym naborem, który odbył się na początku czerwca, to w tym roku liczymy na duże zainteresowanie i mamy naprawdę dużą grupę chętnych po zapisach. Myślę, że nam się udało stworzyć bardzo ładne grupy, przede wszystkim ta grupa studentów pierwszego roku na tym kierunku zaocznym, język polski w sferze biznesu, około 15 studentów, no i kolejnych 15 studentów, powiedzmy, że tak trochę ogólnie mówiąc, można podzielić też pomiędzy inne kierunki, zarówno licencjackie, jak i magisterskie. O ile się potwierdzi to zainteresowanie kandydatów z tych egzaminów wstępnych i rzeczywiście przyjdzie ta grupa stosunkowo potężna, jak na nasze liczby na pierwszy rok, to myślę, że będzie liczyć około 60-70 studentów w różnych specjalizacjach na całej polonistyce, kierunki licencjackie i kierunki magisterskie drugiego stopnia biorąc razem.
6: Rząd czeski zdecydował o zakazie używania przez uczniów telefonów komórkowych w szkołach, a to od 1 września. Jednakże, jak wskazuje Monika Plaszkowa, dyrektor Polskiej Szkoły w Suchej Górnej,
8: takie jednolite rozwiązanie dla wszystkich szkół w całej Republice odbiera część odpowiedzialności samej szkole, nam indywidualnie. Także mogę powiedzieć dla siebie jako dyrektora szkoły w Suchej Górnej, że rozumiem ten punkt widzenia rządu, zakazanie telefonów we wszystkich szkołach w Republice. Rozwiązuje to owszem problem organizacyjny, ale absolutnie nie uczy dzieci, jak korzystać z telefonów, bo jeżeli się usuwa telefony z życia uczniów w czasie pobytu w szkole, to tworzy się takie trochę sztuczne środowisko, a po wyjściu ze szkoły wraca natychmiast ten telefon razem z komunikatorami, grami, AI, dezinformacją, fake newsami i tak dalej. A myślę, że tak jak głównym zadaniem szkoły jest przygotowywać dziecko do funkcjonowania w świecie, to poprzez odebranie tych telefonów komórkowych zabraniamy korzystania z telefonu, bo on jest zły. Bardziej chyba przekonywałby mnie taki model, uczymy odpowiedzialnego korzystania z telefonu, niż go sztucznie zabieramy na czas pobytu w szkole.
6: Zespół Olza będzie miał roboczą jesień, a już 12 września olzianie zaproszą nas do Teatru w Cieszynie na spotkanie trzech kultur, mówi kierownik artystyczny zespołu Roman Kulhanek.
9: Zaraz 12 września zaczynamy z Mozaiką Kultur w polskim Cieszynie, na które Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Razem z nami wystąpi zespół Skalni z Krakowa, również zespół Poważian z Połańskie Bystrzyce i zespół Kohutek z Chrudimi.
6: W publicystycznej części wydarzeń wpadniemy do Lesznej Dolnej na doroczny przegląd kapel ludowych oraz na koncert zespołu Królestwo Beskidu. A na razie Czesław Niemen i piosenka Obok nas.

rozetká obci z Lešnej Dolnej zapročili v sobotę miłośników folkloru z całego Zaolzia na 20. już przegląd kapel i zespołów ludowych. Relacje z tego wydarzenia otwiera fragment piosenki w wykonaniu ostrawskiej kapeli Irszawa oraz słowa Bogdana Bartnickiego, który ze swoją kapelą Bartnicki Band zakończył imprezę, ale też wcielił się tym razem w rolę konferansjera.

0: Zróbcie sobie już teraz brawka za to, że przyszliście. Bo dowiedzieliśmy się, że tutaj w okolicy jest dzisiaj chyba 128 imprez podobnego charakteru, a wy wybraliście tą naszą najlepszą w Lysznej, za co już wam teraz z całego serca, drodzy państwo, dziękujemy.
1: Pan Tadeusz Kucik, na co dzień kronikarz Dolnoleśniańskiego Koła, dzisiaj jednak w roli, można by powiedzieć, rzeźbiarza ludowego tutaj na przeglądzie kapel ludowych i o tyle dla mnie ważne, że to jest już 20. edycja.
2: Tak, jest 20. rocznica. Koło przygotowało się do tego, aby tylko pogoda dopisała. No, poproszono mnie jako członka też i również jako członka Gorolskiej Swobody, żeby tu wystawić trochę swoich prac, więc z chęcią skorzystałem. Zobaczymy, czy będą ludzie. Ja się będzie podobało, ja się cieszę. Głównie, żeby ludzie przyszli. Mamy bardzo fajny program, ale żeby pogoda dopisała i wtedy wszystko będzie okej.
1: Oprócz tych rzeźb różnych prezentuje pan też swoje publikacje tutaj, a jest ich sporo.
2: Tak, no udało mi się, będąc na emeryturze, tak troszeczkę popracować z tymi sprawami historycznymi dotyczącymi naszej miejscowości. No i teraz wyszła 8. już książeczka. Proponuję tej jeszcze nie, bo jeszcze jest przed promocją, ale z tych wcześniejszych. Jest tu o Lesznej Dolnej dwujęzyczna, czyli jeżeli gość jest narodowości polskiej, poczyta se po polsku. Jeżeli jest narodowości czeskiej, może to samo w języku czeskim przeczytać. A oprócz tego historia naszego domu PZKO i historia szkolnictwa polskiego na terenie Lesznej. To jest do dyspozycji, można kupić.
1: Prezes Koła Dolnoleśniańskiego, pani Renata Szkucik. Pani Reniu, dzisiaj właśnie wielka sława, bo po raz 20 się odbywa ten przegląd wasz.
3: Tak, ma pan rację, dokładnie. 20 razy się staramy o to, żeby w tych letnich, wakacyjnych miesiącach zorganizować taką imprezę, którą nazwaliśmy Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Tanecznych Trójstyku.
1: Na chwilę pani przerwę, bo to też jest właściwie 20 lat tej sceny, na której się to wszystko odbywa.
3: Właściwie tak, a scenę zbudowaliśmy, właściwie byliśmy taka grupka zapaleńców, entuzjastów, którzy po raz pierwszy sięgnęli po europejskie pieniądze. Bez tego by się nam to nie udało. No i oczywiście potem pracochłonne wykonanie. I teraz już 20 lat używamy scenę plenerową i bardzo to jest dla nas korzystne. Nie odbywają się tam tylko występy taneczne albo muzyczne. Scena jest zadaszona, więc możemy tam robić różne imprezy. Począwszy od placków, jajecznic, spotkań rodzinnych w plenerze. Wszystko się da właściwie zrobić. Jest to bardzo korzystny taki moment naszej działalności.
1: I właściwie są dzisiaj też goście, wasi przyjaciele od 20 lat, z którymi właśnie tam ten projekt realizowaliście.
3: Tak, my właściwie z Kołem z Sibicy i z Gminnym Ośrodkiem Kultury z Jasienicy właściwie w trójkę wpłynęliśmy w ten projekt transgraniczny wybudowania czegoś, z czego wszystkie trzy organizacje, powiedzmy, będą miały jakąś korzyść. My wybudowaliśmy scenę, Jasienica miała tam w planie zakup jakichś chyba namiotów polnych, bo tamtego już dokładnie nie wiem. No a Sibica w tym czasie realizowała remont własnej świetlicy, kładła się tam podłoga, więc właściwie też taka finansowo dość wysoko pojęta praca. No, po 20 latach możemy teraz rekapitulować, co wszystko się działo. Jakby tak z perspektywy popatrzeć, było to niesamowitych lat, niesamowitego trudu, niesamowitych wyrzeczeń niekiedy, bo 20 lat to jest naprawdę bardzo dużo. To jest właściwie od urodzenia do dorosłości.
1: A co jest ważne, nigdy nie było przerwy, nawet podczas koronawirusa.
3: Tak, nawet podczas koronawirusa również odbywały się u nas te przeglądy. Wie pan, dzisiaj z takim i trochę sentymentem i z uśmiechem człowiek na to wspomina, bo były maseczki, wypisywaliśmy numery telefonu, każdy kto przychodził się musiał wpisać. Program się nam udało zrobić też pod tę samą myśl, pod ten regulamin tej naszej imprezy, bo ta impreza ma swój regulamin i zawsze tutaj ma występować jedna kapela czeska, jedna kapela słowacka, jedna kapela albo zespół polski. No i oczywiście ta czwarta pozycja jest dla nas, dla Olziaków, żeby po prostu były i prezentacje nasze zespoły, których tu mamy bardzo dużo i fajne, że możemy się nimi szczycić tutaj.
1: Dzisiaj te rodzime zespoły aż dwa, a właśnie trzy, bo kapela Nowina i Olza i Zaolzi.
3: No tak, no żeby było uroczyściej, to chcieliśmy więcej właściwie tych zespołów, a jeszcze na dodatek mamy koncert wieczorowy i to jest zespół bartnicki działający w Polsce, więc to miało być wszystko, żeby było bardziej uroczyście, żeby było fajnie, żeby podkreślić to 20-lecie tej imprezy. fakt tym, że na przykład za Olzie, to znaczy wszystkie zespoły są fajne, ale my dzisiaj chcieliśmy mieć takich najlepszych. Właściwie to jest dla nas też takie wyróżnienie, że te zespoły się zgadzają i przyjeżdżają, więc wszystkie zespoły są fajne, bo naprawdę było ich tu bez liku i niektóre właściwie powracają z taki sentyment trochę. Albo goście chcieli jeszcze ich raz obejrzeć, albo na przykład się zdarzyło, że występował super zespół, a nie było dobrej pogody i nie było zbyt dużo oglądających. Więc postanowiliśmy na przykład w następnej edycji albo jeszcze w dalszej edycji znowu ich zaprosić i było faktycznie tego bardzo dużo i muszę powiedzieć, że jest z czego wybierać. Natomiast absolutnie się zmieniły warunki finansowe. Właściwie mogę powiedzieć, że te koszta poszły bardzo do góry, jeżeli chodzi o opłatę zespołów. Ja osobiście się temu nie dziwię. Ludzie sprzedają to, co się lata uczyli. Też do tego wkładam swoje pieniądze, swoje umiejętności. To jest bardzo taka skomplikowana sytuacja, ale jak mówię, no po prostu człowiek chce godnie zapłacić dany zespół, a na to godne zapłacenie też musi znaleźć te pieniądze.
1: Już zjadłem placki dzisiaj. To mi nasuwa tę myśl, że właściwie ten przegląd trochę tak nawiązał do waszej wcześniejszej już imprezy. On nie wyrósł tak na polu szczerym, ale po prostu jest kontynuacją.
3: No dokładnie jak pan mówi. Przed tymi 20 laty, podejrzewam 4 albo 5 lat, mieliśmy taką imprezę, nazwaliśmy ją tak po prostu placki. Też to było z wielkim pytajnikiem. Placki, będziemy piec tu dla ludzi. No tak próbowaliśmy naszą gastronomię po prostu jakoś rozpowszechniać. Okazało się, nawiasem mówiąc, że dzisiaj placki to jest pierwsza pozycja na absolutnie wszystkich festynach, wszystkich spotkaniach. To chyba będzie zaolziańskie jedzenie kultowe. No ale powracając do pana pytania. Mieliśmy placki i wspominam sobie, że właściwie wtedy w kuchni upiekłyśmy z koleżankami chyba 500 placków. Ale ludzie zjedli placki i odchodzili, pogadali sobie tak i odchodzili do domu. A naszym celem było zrobić z tego takie spotkanie, powiedzmy, sąsiedzkie, towarzyskie, żeby sobie ludzie poopowiadali między sobą, bo brakowało nam wciąż takiej tej spójności tego społeczeństwa, powiedzmy, PZK-owskiego albo naszego tutaj swojskiego. I zaczęliśmy wymyśleć program, żeby jednak tam włączyć jakąś kapelę albo dwie kapele, no i od tego się rozpoczęło. No i w końcu, jeżeli pisaliśmy projekt, jak wspominałam na początku, projekt na europejskie pieniądze, to nie jest prosta sprawa, więc tam musiał być program już taki jakiś wymyślony, a my już go mieliśmy w rękawie, tylkośmy jeszcze trochę doszlifowali to, co się po nas żądało. Więc tam jakieś dzieci ze szkoły pojechały do Jasienicy uczyć się tam piosenek z ich terenu, natomiast jasieniczanie zaś tu przyjechali, popatrzycie, robiliśmy takie spotkania, myślę, spotkania to były czarownice chyba, palenie czarownic, robiliśmy gotowanie gulaszów, no tak różnie po prostu, żeby się spotykać, bo obowiązkiem było, że ta ciągłość albo ta trwałość musi być minimalnie 5 lat. Tam był regulamin taki, który jest dany, po prostu ta ciągłość musi być 5 lat, no i udało się. Zresztą z tego się utrzymuje takie faktycznie niesztuczne więzy przyjacielskie i z Sibicą, i z Jasienicą. Wzajemnie się odwiedzamy. Prawdą jest, że Jasienica to jest gminny ośrodek kultury, oni mają tyle imprez, dla nich to jest zawód, a my te imprezy przygotowujemy społecznie, ale cieszy nas to, że się spotykamy. 20 lat to jest piękny jubileusz, ale niech sobie pan wyobrazi grupę ludzi, która 20 lat intensywnie pracuje, a przygotować taką imprezę gastce, właściwie społeczników i notabene 2/3 z nich pracuje zawodowo. Więc to nie są proste sprawy. Z tym się wiąże sporo kłopotów. My się nie będziemy nigdy porównywać do Gorola albo do tych wielkich imprez, ale muszę powiedzieć, że po prostu dla nas to jest wyzwanie.
1: Był to materiał z 20 przeglądu kapel i zespołów ludowych w Lesznej Dolnej. Wyjątkowym akcentem zakończył się tegoroczny cykl letnich koncertów w Bystrzycy. W środę publiczność mogła usłyszeć brzmienia kapeli Królestwo Beskidu. O kulisach występów oraz o tym, co znalazło się w programie tego koncertu, opowiadają redaktor Sabinie Wojnar, Katarzyna Gacek-Duda oraz Martin Bałach.
4: Z jakiej okazji przyjechaliście dzisiaj do Bystrzycy?
5: Zostaliśmy zaproszeni przez Jasia Michalika z okazji koncertów letnich, które tutaj się odbywają już od jakiegoś czasu. Także jesteśmy jedną z grup, która tutaj dzisiaj będzie umilać czas.
4: Co przedstawicie dzisiaj na scenie?
5: No będziemy grali, prawda, muzykę. Co zagramy, Martin? Ty dobrze wiesz.
6: Gramy przede wszystkim muzykę autorską, ale inspirowaną całym łukiem Karpat, czyli od Rumunii poprzez Słowację, Węgry, aż do naszej Trójwsi Beskidzkiej. Także taką całą mozaikę muzyki ludowej będziecie mogli usłyszeć dzisiaj.
5: Co jest najbardziej charakterystyczne dla waszego muzykowania albo dla waszego brzmienia?
6: Najbardziej charakterystyczne w tej naszej muzyce jest na pewno flet i wiele odsłon tego instrumentu. Ale już o tym więcej powie nasza Kasia.
7: No rzeczywiście to jest

0: składa się z takich instrumentów jak altówka węgierska, co jest też bardzo charakterystyczne, no kontrabas, skrzypce wiadomo i piszałki pasterskie, multanka, która w ogóle już jest jakby na wyginięciu w naszym kraju, kawal rumuński jako echo właśnie pasterzy z południa, pujara wielkopostna, nieki, czyli tilinka też. Co jeszcze, na czym jeszcze gramy tam, co tam jeszcze mam, bo ja już nie pamiętam. Dudy mamy.
1: Mamy dudy rumuńskie, na których Kasia zagra. Zaprezentujemy jeden utwór. Mamy dudy polskie.
2: Jak odczuwacie wszystkich ludzi, jak odbiór tej waszej muzyki tutaj, na tej stronie granicy?
1: Jeżeli chodzi tu o Zaolzie, to nawet nie powiedziałbym, że to są Czesi. Tylko czujemy się tak jak u nas w Jaworzynce na przykład. Jak wśród swoich, bo gwarę ludzie, którym tutaj się posługują, jest zupełnie taka sama jak u nas. Rozumiemy się doskonale. Bez słów, tak dokładnie.
2: Jeszcze zapytam, od czego wzięła się nazwa waszego zespołu?
0: To już dużo wcześniej powstało, niż w ogóle ten zespół się zawiązał, ta nazwa Królestwo Beskidu. To było takie moje marzenie, żeby gdzieś cały ten arsenał instrumentalny, muzyczny z tego Beskidu, łącznie z kompozycjami autorskimi, włożyć w jedno, i to było takie bardziej poszanowanie właśnie tego regionu, żeby to pokazać, jaka to jest potęga, bo my też gramy w większych składach czasami, ale żeby pokazać potęgę tej melodyki, tej różnorodności, tego piękna, tego połączenia właśnie polsko-czesko-słowackiego, które wypływa dosłownie z tej muzyki. No i też Martin czy Łukasz mają takie możliwości, że trochę takich nowych, pięknych melodii przynieśli też do tego zespołu. Takich naprawdę wyszukanych, widać, że to nie były takie typowo karczmiane jakieś tam zaśpiewki, tylko że to były jakieś głębsze myśli, jakieś głębsze przemyślenia, jeśli chodzi właśnie o melodykę czy to brzmienie tego właśnie Beskidu śląskiego i żywieckiego.
3: Z muzykami rozmawiała redaktor Sabina Bojnar. Jutro zaprosimy Państwa do Gutów na Dożynki Śląskie, a prezes tamtejszych PZKO-owców Jan Kaleta między innymi powie.
4: Kiedyś tutaj było powiedziane, że praktycznie tu na Trzyniecku, po naszemu powiedziane, to jest taki fakt małego rola, no ale nie wiem, jeśli to możemy porównać, ale biorę to tak, że chcemy dla ludzi zrobić to, co trzeba, a nasz ośrodek praktycznie jest tak duży, że na własnym miejscu możemy zrobić tak dużą imprezę.
3: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 26 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Ira i piosenką Nadzieja zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.